Velepsatelges a snyrakolla, kuhkeulöival kärkkeä kolos, sama seppmatalain. Ja chani ja gau, ennei tässä tällä partia ja näet tavall, otsua tjalla, tjokkeit kuulval. Käh tjalattat män kuhkeul yvval, kol kärkkeä kolos sanga seppma tälval. Ja chani ja gavane ja Teleisne ja ravolle ja volvo ja o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o